0: Nenda temulonda. Hey, baga amanti.
1: Nentereza.
0: Tereza tulabe.
1: Eriokanga netonya kasoli nafu na wakulira.
2: Mukulu kitira.
0: Eriokanga netonya netulabe nsisira bwezenkanye emyoyo. Mwali muluulideko. Hey, kale mbazizaye waje.
3: Kale. Kakati fe etu. Tuli nabo era tuli nabo zibu tuchaka.
4: Embera bwetyo bwebadde mu kireo kikeseza olunaku olwaleero, wabula abagenda okubeerawo leero, balindirire mawulire gaffe agaddako.

0: Welcome, Afunika. Atenga abamu womu. Oh, ngo tabute muka tonic. Uruno ne we misa ne mikuano joku. Bange visele virunji. Titu viteka teka. Bie kola vyoka. Gubis. Leke visele vyesanyu vitaandike. Umuengo mungi guabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe kendeleza.
1: Bwana Jona, njagala yu mkebe guhensuga ya watermelon gumu.
2: Linda kwa mutebi, enimiro yu yenka ni itia, elege ndamwe bikolo bimeka.
1: Ah, zesuwa busimi vinyaa kujuza enimiro yange, nga chiwede.
2: Eye, nima ya chifiriza tuwajivakuda. Simi nsiteche ateka nsigo mikebe. Katisijira mpaketi, elanga kuliko na muendo guhensigo meka. Ezirimu.
1: Katienchuka chukeo semi nziji yako ze, nzi yungo umuli mifunira muwa.
2: Iyambo umuli mi, okumanye nsigo meka za agula. Iya sobulu kulonda wu. Omuendo gumari nimiro ya chijia kuyambo kekele. Zensimbi ziwandi ononye ngugule nsigo zoteetaga era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo litudde ku muwendo gwazo
1: ne kati ate mikebe jina buzibuki
2: ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma butonde bw'ensi kuba emikebe gino wegisuulibwa obubi gyono n'obutonde bw'ensi ate nga webwonooneka kikozesa amakungula go ng'omulimi Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya okumanya ebisingawo genda ku maduka ga Faith Agro Inputs

Abiru tanu tarista chile babiri semu ashirumu VIP mkugami njitadeko ne VVIP Erije Twitter uparatipo na maranyosi soko jifune anko fune mipire